Pilk, nasodomje, dobranje. Netko słyszymy Dawida Piotra Kwiatkowskiego, to jest polski śpiewak a moderator telewizji. Cicylietne jeżno 7 solo albumu woziły, a netko augustcze ją popoczu a koncertuje mezdrojim Sopocze, przy Baltijskim morju a stolicy Warszawy. A tole on je.

0: Aj, prošu Rejuj, to běštaj po takim David Piotr Kwiatkowski a jeho partnerka w tutym spěwe polska spěwaka Kaja. A netko je na rzecz Jan Reho, zoby nam rek do kotro sportowego kunca sodżęca takle podamy.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz. Sport.
2: Die Skopanske Mustwa na wokresnych runinach so zaso šitke na novu rajnu dobu přijotuja. Nimo treningowych jednotków převedu so tež přijotovanske rö. Naročne testy zmieje dženca prynie Kopanske Mustwo športoveje jednotki Kroščice, gdyż nastupi w Kroščicach krajne ligisty z Biskopic. Dženca po południu pečich raje so potom w Ralbicach, tam wočakuje prynie Mustwo Sokowa wokresneho ligista z Niesvačidła. Jutce przy południu jednaczych je potom Kopanska rezerwa športoveje jednotki Kroščice na redze. Woda raje przeciwo drugemu Mustwu z Horą. Jutce po południu cioch kopa so w Ralbicach jeszcze raz, potom przyjedu hostczo z Lubusza. W małym woseku niemsce Klein Hähnchen nastupi jutce po południu sztyrioch prynie kopanske mustwo sportoweje jednotki Nebelčice. Przyjotowansko ru doma w Nebelčicach zmija Nebelčenio potom przychodny piatk wieczor na pół sedmich przeciwo rajnemu zjednoczenstwu zelenobieli Halsztru Linoc. Kedźbu przywisnicy łużyjskich lody hokejowych liżków jenoś jeszcze 6 dniów bieży swobodna przedań trainer zastupnych liżczyków za DEL 2 sezonu 2026-2027, sztuś chce si swoje krute miestno zawieścić, doby tuś spiesznie reagować. Za nakup trajnych kartków stej tej sledowacji możności k dyspozycji online przez ticketowy shop albo przez telefonową hotline.

0: A netko je mjeńšinu po naposledmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Założba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradycjonalnych, żydżanych damastowych płatów za ewangelsku drastu wojerowskiego regiona dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberaj Eszke z Krymyczała dalsze płaty sotowiła. Poskitk je o 6 barwnych a mustrowych kombinacji obołaci. W lecie 2022 są tkane płaty za wojerowsku drastu, prini raz serbskiej kulturnej informacji a online-nowym szopieski poskiczyli. Te są miasta mu przydate. Liderowy region, Hornio-Łużyskie Haty a Hola, przewostaje komunam swoje 9 namowie z noa 1,5 miliona euro z pychłanskich pieniędzy. Wczera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego remesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskitków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie obswita, kajż renaturirowanie ryko albo szkit pody przed erozją. Jednaczelietny Phil Walter z Waska po wczera Ralbicach jako najlepszy koper prozdnickiego kempa Real Madrid uznamieniony. Wyszło to z dobą wersk a zakończenie 5-dniowskiego prozdnickiego poskitka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin, Phil Walter, do Madryta na osobite konc tydzienia z dalszym treningom a smie tamtejś towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z cywa regiona jest na koperskim kempie łopczyliło. Wyszło to największy kemp towarstwa Real Madrid we Wukonie Niemskiej. Ponowienie jezdneje na autodroze A4 mjez Ohonom a Svaniborščom leži derje časovom planje. Kajž autodrova GmbH na naprašovanje zdjeli, bo prene tvarske faze od spočatka aprila džel hornje vošte vufrezovane a nova vošta zatvarjena. Tute dživa so netko konc tydženja zakonča. Potem so druga pojica jezdneje ponovi. Tole mahač do oktobra trač. Mjestem obkat na dvimaj čaromaj kujždem smerje dale pobjenje. Tukwilu stej przyjezd a odjezd Porziowie na smier rejeżdżany zaurenej, wane mate so przychodny piatk za sobotę rzecz. Tutunkun cydzenia zaji so delnej Łużycy ze zona Kokotu. Start jedzenca Turieju a w Barbuku. Tam je modzina hiżo więcej biwa a wrota upyszyła. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach 10 jechario a 19 holco serbskie drastcze, što jeszcze tujszto wiace haczloni. Holce ubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Mjestem wiace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przejara czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto to na karach budże, to ma być przekwapienka. A to bych o nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj słońca tu budyczynie, so namaj do studia smeja a dżęca smycze so na słończny dzień weselić. Jenoś niekotre mroczele budu popuczu hewak jenoś słońca a sucho przy temperaturach acz do 28 stopniu. Juce podobnie czopwo, a to runia sucho, ale juce przewahuja mroczele.
0: Żadne wopkadne pokiwy przyjmuj dobrą jezbu, pecz, po naposiedmy się.
1: Serbski rozwóz.

Nie wiem, hać w obdźělnicy międzynarodneho kursa za serbsku rěč a kulturu jeszcze spia, abo hać susi serbske radio mjestem zapiknęli, jeli zo haj, potom witajcie tež wy k nam. Dobre ranje. Aj nauknyć, šako chcedža serbsce mjesto bo rěčeć a so dorozumić, wo to prinjoriadnje dže. A tu iš su tež přeprošeni na dobru večernu hodinku poezije skladnostne 170. narodnin Jakuba Barta Češinského dženca večo. Sedmich na ležonosti zarode Marianne Brice v budušině po takým nazarodže Serbsko instituta. A so vězo su tež šice druze zajmce na one večo přeprošení, te zajmavé na tem je, z cva prýný kroč budu tam tež svyšeč persijské zinky. Jara zajmavé. Potajkim, dženca večo so v serbských bazlistcach svědčí a z cva tež co džen, jutce tež, jsem to predehýžo, prajva. A na Vitaj festivalu při Miłoczanskale wystupi dżęca mez drugim też skupina Janka Hanka. Jeszcze to jutrze się niedzielę w odmieso Boszycach pola Kupszyc, miestem 19. buddyjski skakanski turnier. Niedzielę 300 koni możecie tam wopciwać, a sobie przy skakaniu przez parkury wopkiczbować. Wólki je też poskiet zabawy za swoje z dziećmi jutrze niedzielu. A wo čilne dere mieče je sovie tež postarane. Kajšte to snano hižo poješčach svišeli ze zona Vapanja Kokota delni Vužice, so započne dženca Barbuku a Turjeju a jutce dže potom dale ve Bokovach sleduja Verbno, Noa Niva, Škodov a dalše vesky a posledna stace je potom dešno 20. augusta.

0: Radkula.
1: Neštada Hewak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu turu Zadkule veselimy so na mjestem hižo 7. staciju. Tutun kruč podamy so k korenjam našeho młodzinského wusowania, po takim direktnje k Zadkuli do Kruščic, so bychmy se tam zarali a rjany wieczok zromadnje doživili. Moto tutun raz – wopačny outfit. Hač w wobleku, z panskim wobleku albo w dundlu, to budzie troszku kaj spustnicy, smyče so ladajo na waš outfit, po takim tak prawie wucychnować. My so na was weselimy, widzimy so w Kruščicach deleka przy młodzinskim klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Pączelu wieczo.

0: Móžne słowo.
1: Dźensniše słyšiće wot Kornelije Kurjatowje z Wětince.
2: Dobre ranje. 8 janželow mam dźensa za tebje. Prinni janžel přinese tebi strowotu, s tym zbožonu a wjesovu wutrobu. Druhý janžel će přewodźa tu, přiwšim, štož činiš na šednym dnju. Třeći janžel škitače, šo jedne, kajke su to situacije. Štvrty janžel pryska lubošć do wutroby. Wučeri jidu, zavišć, zvady a zvoby. Pjaty janžel wupruča wesela, spiewči spiewa, gdyż junu ciężkojo. Szósty janžel je tebi po boku, gdyż ciernioj te puče kroczisz tu. Siedmy janžel wszystkim strachom wobara, a k zrozumieniu dopoma. Wosmy janžel wopkoła bez skończność. Stej zauszo dobre za mowo rość. To je riana wosmička, szwana, silna szkitaka. Gdyż wszystkich wopkić bujesz ty, sam budziesz janžel dziewiaty. Riany dzień wam wszystkim.
1: Praj Kornelija Kurjatowa z Wětince w nadawku, a zamówitość czy fanskie wikarie Pančicach kukuje. 4 mjeńczyny hišće, a potom budże 7.

0: Ale, sedom hodźin dźuječe. Na našich pólšach sće to znano prede hižo słyšeli, jeli zo nic, prózdninski, koporski kemp Real Madrid je so čera Ralbicach zakunčil. Kajke tam bě, až to su dźeči, přes co tydźin tam dožiwili, to je se Klemens Schmidtras wobladał.
1: Španijski duch w Delanach. Světoznáte koparski klub Real Madrid na wopeče w Ralbicach. Sport weselo a rö. Gdyż pak hymna kralowskich zaklinči, maja so šice nastupić, tak tyž čera při podniu, při uodnočenju do podnišich zvučovanju. Kajž bieve morio to upada, rynki małych vujčkov a šice perachojo w sniebivých trikovach a kolovach. Sto dječi z celého regiona je so wobdželivo převážne serbske. Na ušich ich drastach svědčí so emblém královských, bionež nikoci tiež druhé koparské idole měli, abo samo přivísnice konkurence Madrileno byli.
2: Messi je mi idol. Ronaldo. Messi. Halmo jsou ty fanou od Real Madrid.
3: Já jsem rád, že Barcelona fan, ale to tegu čin Real, to jsem jo.
2: Já jsem byl Real, hač Barcelona.
1: Som! Treningowy kemp nawiaduje niemski trener. Druzy nazwą czwarja z Hiszpanii. Samo niedyższy koparski profi, kiedy się hizo Champions League grał, między drugim za Atletico Madrid, tu z dziećmi zwłóczuje. Jest to 55-letny Serbiczan Jovan Stankovic.
4: Ja jestem tu jako coach aktywny. Miestem bydlę na Majorce. Dziwam tam za koparskie towarstwo na akademii, a przypodla jestem na tutych koparskich kempach po świecie pobuczu.
5: Campus Real Madrid i futbol.
1: Ty w Ralbicach je to, aby tamno talentowano koparja łapkić było.
5: It's very nice.
4: Na każdy pad. Niemska je wszak wulki kraj, a we wszych naszych koparskich kempach wuladamy przeco zasoraz wulki talenty.
5: Germany is a big country and all camps good talents.
1: Na 300 euro je 5 dniowski kemp na dziecko płacił. Je das to z cyła wudaniło?
6: Hoj, popom, schon, also, ja nule nur na okne, a to te efa sposchin, nur ludzi zeznać, nur trenere zeznać, a to sposchin.
1: Što so neki vam najbolje lubiło na tym koparskim kempe, jo?
2: So, te trenere, od daleko Hachioshindu, so mu ponti te zwo trikos, hata krenemo.
3: Nule na okne, tak überstegra, tak.
2: Na mužin, te trenku si hace sporta čini.
1: A što proja starši, po boku rajnišća, zetkam modu mač.
7: Ja sam jedan sa prvni raz tu, a se tamo co džen vobladam, a misle da te jara ljubi s temi stacijami, te džiči su co čas zabirane, nima žene vulke přestavki, gdeš oni vokoste, a nevi da što činč, a vopravdje najšela koriše vice tu trenuja.
1: 300 euro za taj kemp, to je kjeto vele penes, ja sam to hudanio?
7: Na kuj že pat, to šojne do kotro kempa jen te pus, ve to šece ništo plači, oni dostanu tu vobet, oni maja tu poradnih trenerov, haj. A draste wieso su te tomu dostali a pitnu blešu.
1: Koparski kemp Real Madrid, ulki to brimbori a marketingové spektakel, wase by za dječi. Pšina ukli pak su moži koparja tež nešto, tak facit dječi. A bioneš to jenoš hymna kralovskih byla.
0: Klemens Schmidt je rozprawiał, a kaj sme hižo pojšťach svišeli jednačletne Phil Walter z Vaska, Včera Ralbicach jako najlepší kopor prózdninského kempa vůznamenené a smysl brzo podat.

Also niekotrych je taki dżeń kajsz dżęca, abo z cała kunstudzenia też raz jen kunstudzenia, na kotrym so junus cała niczo w ulce nie stała. To szak też raz doje proszcze so wunka do kłodka sydnycz, a przyrodu w obgieć bołacz, kiba so na bohaty, wusyncz z lodom, lizajo, a ludzi w obgieć bacz, to te zajmowe.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
1: Dobranie. Założba za serbski lud wiedzie projekt k sotoweniu tradycjonalnych, żydzianych, damastowych płatów za ewangelsku drastu wojorowskiego regiona dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberaj Eszke z Krymyczowa dalsze płaty sotowiła. Poskitk je o 6 barbnych a mustrowych kombinacji bohaci. Lecze 2022 są tkane płaty za wojorowsku drastu prini raz serbskiej kulturnej informacji a online-nowym shopie ski poskiczili. Te są miasta mu przydate. Lidowy region Hornio-Łużyskie Haty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro z pichwanskich pieniędzy. Czera je towarstwo UHTL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczymi pożadacz startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdzierżenie tradycjonalnego riemesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskitków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie łopswyta, kajż renaturirowanie ryku albo szkit pudy przed erozją. Jednacze letny Phil Walter z Waska był czera Ralbicach jako najlepszy kopar prózdnińskiego kempa Real Madrid uznamieniony. Bierze to z dobą merszk a zakończenie 5-dniowskiego prózdnińskiego poskitka. Z tym pojedzie serbski kopar Budysy Budyszin, Phil Walter, do Madryta na wosebity koniec tydzienia z dalszym treningom, a smy tam też towarstwo zeznacz. Na 100 dzieci z cyba regiona jest na koparskim kempie łopczyliło. Bierze to największy kemp towarstwa Real Madryt we Ukrainie Niemskiej. Ponowienie jezdneje na autodroze A4 mies Ohonom a Słoniborszczu leży deria czasowym planie. Kajż autodrohowa GmbH na napraszowanie zdzieli, bo prynie twarskie fazy od spoczatka apryla dżel hornieje worszczu wufrezowane, a nowa worszta zatwarjena. Tuta dzieła są nietko kunst tydzienia zakończa. Potem są druga pojeca jezdneje ponowi. Tole ma dż oktobra tracz. Miestem obkat na dwiemaj czaromaj kujżdym smierje dale pobienie. Tu chwilu stej przyjezd, a odjezd Porsiowie na smier Rzeżany Zaurenej. Monej ma tej so przychodny piatk za sobotę rzecz. Tutun kunst tydzienia zaji so delni w Łużycy, sezona Kokotu. Start je dżęca Turieju a Barbuku. Tam je młodzina hiżo więcej wiwa, a rota wupyszyła. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach 10 ciuchariów a 19 holców serbskie drastcze, sztojś je tu iżto wiace haczloni. Holcy wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miestem jace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przera czerpia. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto toho na karach budże, to ma być przekwapenka. A to bych o nasze dżęcniejsze powieszcze, kiś namakacze też na naszej internetnej stronie, albo nasze app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dżęca smycze są na słoneczny dzień weselicz, jenoś niekotre mroczele budu po niebiu popuczu hewak, jenoś słońco, a sucho przy temperaturach aż do 28 stopniu, Juce podobnie czopwo, a to runia sucho, ale juce przewahuja mroczele.
2: Ani niekajki mobilny wyskacz, kiedyś je policja niedzie natwariła, ani niekajka haczynia na naszym końcu. Toż przyjmuj do pojezbu 4 po na po 8.
0: Serbski rozwóz.

0: Tež Frank Wesela zaspěwa, dostaneš nydom, abo maš nydom, dobro naladu, abo dobro launu, kaj sa praj. My serbskim rozhlasu však lěčnu přestawku nečinimy, wusłamy šedne dale, tež náš serbski kejžom Miłosław prini, žanu lěčnu přestawku nima, nesprócniwy je won na dobro serbu popuču. Čim bole, so veselime, so je dženca rano zase raz kvíle namakal k nám do studia přinč, so by nám vážne nôsť če vozivil, tuž prošu jara vaša kejžorska majestosť.
1: Dobre ranje, ľubi Serbuk, ja ľubi Serbia. Misje vašeho kejžora za náš ľud a kraj však so husto skere tajne. Ale tunkroč praju to celé zjavnie, Wyszak wiesce, zo za najwetszy serbski projekt zajszłych lie dziesatku prytku a zade peneze faluja. Za serbski forum wiedy budyšinie przy lauskich rebiach. A przy naszym miesacznym pokorowym kolie z direktorom założby a przedsedu domowiny staj so mnie praszawoj, hacz nie mużu pomacz. Z kejżorskimi podczahami do cywego świata, abo z najmniejsza z dobrej ideju. Mól ladacz, sem prajo. Moja prynja idea bie, so Jensa Spana vopražeč, hač necha za 10 milionov euro serbske jutrune jeka kupič. Jutrune jeka môžeš přeco trebač a 10 milionov však bežno pomalo, so nedrbja při novotvare žane převulke kompromise činč. Ale Span, tun má runie hinajše starostče, špatne tajming. Ale nedawno na wopyče pola NATO sem skrótka z prezidentom Trumpom poryczał. Wun by nam dał 20 milionów przydatnie za forum wiedy, jeli budzie tam ekstra wodziel vo teksaskich Serbach w Nowym Serbskim Muzeju. To je okej, okay, abo? Dere sem to menujce nikšno tak wučinił. A proszu vo wodacze, je hišče dalše wuminenie, bez kotrohož tun deal nebych dostał. Wodźil vo teksaskich Serbach budže v rumnosći, kiž rika Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobra ideja. Snač cetejš tun abo tamne Serb svoje mjeno v zvotych písmikach v Novym Serbskim Forumie Wiede widžeč? Nedrbi šak nedom 20 milionov bič, založba je zavisče votevrena za poskytki. Wodajcie, ale ja drbiu nitko dalje, polieću przyponiu do Szanghaja. Tam pądzę wo nowy projekt Robotery jako wuczario za serbskie szule. Jeli cecze, zo ma jeden z tych wasze miezwoczo, możemy wo tym rady ryczeć. Niech pak przyjął wam najpred raz. Riany kunstydzenia. Wasz serbski keżo Miłosław Prynik.

W serbskich Baslicach zwiedźa kónc tydźenja dźensa je tam po ponoštorjoch koporski turnier. A so wie, zo sydaja tam woprawdźe dobre słodne kóščenki. Wječo wosmich potom su reje za młodych a starych a jutře njedźelu smeja potom wot dźesačich. Rajnče piwko z kapou Horjany, potem wobjed, kowie tykanc, kaj so to słucha, a so wie pisany program ze serbskim folklornym ansamblom Budvo. Wiem, zo tam w obdzielnicy międzynarodnego kursa, bundu na kóźdy pat, suszak przeproszeni, na dobrą wieczorną hodzinku poezji składnostnie 170 narodnin Jakuba Brata Čišinského, dżęca wieczor 7 na leżonosci Zarody Serbsko Instytuta a prynny krocz z cywa budu tam też słyszeć persijskie zynki. Dawud Erfan budzie tute przednieść. Poladamy raz na dżęsniejszy program przy Miłoczanskale. Między drugim możecie tam dżęca live dożywić skupinu Jank a Hanka. A jeszcze hać to jutrze się niedzielę w odmiesa Buszycach pola Kupszyc, miastem 19. budyski skakanski turnier. Niedzie 300 koni możecie tam wobdziwać, a sobie przy skakaniu przez parkuru wobkieć połacz, wulki je też poskit, zabawy za swój bez dziećmi, a to jutrze niedzielu. Sezona wapania kokota delni w Łużycy so zapocznie w tym szak, z czym przed runie naszych bojeszczach słyszeli.

0: se domodźin, jena postaje. Jürgen Klopp je po tajkim netko oficialnje nowe zwjazku trener Němsko narodno mustwa muži. Matejo, ty se se čarošu nowinarsku konferencu obledal, kajk ja maš ty začiš?
1: No a ja by rek sprenja, tobi Klopp, kajš jo znajeme, wulce zminju jo, čas pola Red Bull nie. Jedne z wunach uprajno čera, un chce zaso narodne mustwo, za kotrež ludzo rady telewizor zaswiča. Z napřečunem presingom zmuži ty kopańcu, tyž předušim přes kšidle, a tež z novými mjezvočemi kadry, s kotrym už dotal nichtu njeliči. Vun v úzbine, a ja cituju, nečinu to za mnie, ale za vás. Vo vosebie veľkéžnosť čepak postará so tamne uprajne. Kritika na svojim džele je dosponje poriadku, vosobinske nadbyhy předušim přečivo svojej svojbie vun netoleriruje. Jeli k tomu dojnže, vun svoj job knuze tež pies od namakania zaso čísne. Runje natovala so netko tež mezenarodne noviny, jenžeske je rieč vo ultimátumie nedom na prinnym dňu. BBC so praša, hač môže so klop vopravdže s koporským mesiasom nemske je stač. Francuska L'Equipe rieči vo hoborským tvarnišču, s kotrem ždobí klop vujnš. Španijska Marsa pono tomu o Wilkie Nagy na nowy prestiż za DFB. Hoj, oczekowania są po takim hiżo do premiery hoborskie. Klop sam praje wun ma Wilkie Lust na wersk swojego połowanskiego żywienia.
0: Tak daleko po takim zaczyszcze Mateja w przedstajeniu Jürgena Kloppa czara prynie zaczyszcze o tym, do kotro zmiera mu z niemski kopańcu dalej hić. To widzimy potem też w osobie 24 septembra, gdy szraje w niemski Niemska przeczyło niżozemskie, tak woko. Utrzymy, Jack, Mateo.

0: Dokelž dunda kižo z daloka kiwa słyšiće nětko naše pojezdčowe hesła z Matejom.
1: Załožba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradicionalnych žižanych damastowych płatów za ewangelsku drast wojerowskiego regiona Dale. Kaž załožba swoim aktualnym wokolniku čera pisa, je firma Seidenweberaj Eške z Krymečowa dalsze płaty sotowiwa. Poskytk je o 6 čbarbnych a mustrowych kombinacijów bohači. Liderowy region Hornio-Łužiske Haty a Holla przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro spichowanskich pieniędzy. Wczoraj je towarstwo OHTL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpieru dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, za turyzm a za polepszenie obswieta. Jednačeletny Phil Walter z Vaska bučera Ralvicach jako najlepszy koper prozninského kempa Real Madrid uznamieniony. Běše to zdobom wersk a zakončenie pečnowského prozninského poskytka. Z tym pojedzie serbski koper Budese Budešin Phil Walter do Madryta na osobite konc tydzenia z dalszym treningom a tam smie potom też towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z cyboru regiona jest na koperskim kempie w obczyliwo, żeż běše najwiedzi kemp towarstwa Real Madrid we wukonni Niemskiej. Ponowienie jezdni je na autodroze A4 mies Ohonom a Słony Borszczu leży derje czasowym planie. Każ autodrowa GmbH na napraszowanie zdzieli, po prynie twarskiej fazy od początku apryla dziel honie worszty wufrezowane, a nowa worszta zatwarjena. Tute dzieła są nitko kunst dzienia zakończa, potem są druga pojca jezdni je ponowi, tole ma aż do oktobra tracz. A tu tun konc tydźenia zaji se delni Łužice sezona kokotu. Start je dźensa Turieju a Barbuku. Tam je možno hižo więce biwa a wrota wupyšiwa. Turieju zmeja po totalnych przyjotach 10 jecharjo a 19 holco serbskej drasće, što iš je tu išto wiace hač loni. Holce wubiedzuja se znowa we wożeniu žabu. Miestem pak so wiace prawe zwierata nie woža, žaby przy tym pšera čerpja. Kak pak tole dokładnie upada, što miesto to na karach budże, to ma być przekwapinka. Serbski rozwóz.

0: Tyž cała słowa zablidom sejdzi a cele womiry snieda, potom jest sobota, a potom słysza szice?
1: Dobre ranie, Hanna. Ty pak woczerstwiana wupadaš. Masz prawo dołolu barbu mez oczy.
2: Dobre ranie, Lidia. Haj, wiezo. Czy tola runia hakle doma z dołola? Rakuski. Dobre rany czas.
1: Cool, masz znane w obrazu?
2: Haj, wiezo, nasz muratku.
1: Na naszej app MDR Serbia dołolu postruje dzielimy. Dzieci może nam rady poznińskie fota przypozwać.
2: Haj, w horach tawa tego krasnych dziełom dzieją. Serbscy młodostni w poznińskim lewie, w czyskim harachowie, na wóknu tu chwilu przyrodu fotografować. To bych też rady wola była.
1: A propos podla być, dundak pobył w poznińskim lewie serbsko-szulsko tułostwa w wodach Henrychiecach. W tym nadam wiatr. Najpierw raz po jeszcze. Proszę, Jara Hanna.
2: Social Media, TikTok, Snapchat a co. Hakle od staruby 15 lat dolene.
1: To są tyle tydzień we francuskiej rozsudzili. Z tym jest to prynny kraj Europejskiej Unii, gdzie socjalne media za starobu pod 15 latami zakaza. Z tym chce, że politykaki a politykario dzieci a młodostnych lepiej przed strachami w internecie szkitać. Na przykład mobbing, namoc albo widia, które strachy wybudza. Zakaz we francuskiej płaci od 1 septembra, a praje ze smydża dzieci hakle od staroby 15 lat konto na TikTok albo Snapchat mieć. Platformy dobie tole kontrolować. Szmuratka szulerio są tam netko też we wyższych letnikach zakazaja. Pola nas w Zakskiej mamy od lieca zakaz szmuratku na zakładnych szulach.
2: Gdzie byla popromdziłe pczółki?
1: Domiacy pczółki bydla w kołczu. Wecina dziwich pczółków w ziemi. Wony ryja si kutby do piskotyje albo linianie ziemię. Tamne drużyny niezdża w mortwym drewie albo w opuszczonych domczkach szlinku. Dziwe pczółki są worożone. Wy pak możecie im pomóc. Mianujcie z tym, że zarodu pczółkom przeczenie zaradujecie. Z insektom utelom, a bohatym poskytkom czejacych rostlinu. Póki wy za to namakacie na przykład na stronie przyrodoszkitnej organizacji NAWU.
2: Superfood. Les na modre jahody.
1: Modre jahody namakacie tu chwilu w bohatym mnóstwie lesach. Tuž čedla nic raz zvuku abo džedom do jahodovič. Nesu jenož svodne, ale tež jara struje. Su polne vitaminu a mineraliju. Lesne jahodki su pritom išče lepše rač plavovane skupnice. Jahodki to je žodki a vašim mozam. Mačizne z njih polepša vašu koncentraciju a mirkušk.
3: Dunako!
2: Na rente je tola, když můžu prozninách s mojimi přečilemi hromadži veselo mít. Vůbec se vorač. A v dalekým juhu sonič.

0: Předstajće si, nedaloko Łužicy dawa městno, kotrež rěka Žiwenske sony. Haj, a tajke woprawdźe dawa w Nowych Jeżowcach, blisko českej hranicy. Hórska ludźi je tam před lětami starou wodu wěžu utwariła a lesnu zahrodu a paradisa pčołki natwariła. A poznańskie dzieciki są runie we wodach Hendrichieca, są tam dostali kurs w dziewaniu barbu. Ideju mieje się wednica Silvana Gruberowa.
1: W Prusicach w Pustowaniu mamy tu projekt Lysną Zarodę zawiedli, Loni, a tak są nawiązali ten kontakt za ten projekt dżęca. Tu jest to niedaleko, te dzieci są puczowali z weselom. 4 kilometry musimy się z lis bieżyli a za dołuko.
0: Jako na mało dwóch dończychów są si dzieci z rostliną zablidami siedzą sami barby dziwali. Jak to wam najlepiej sami pojedaja? Każ Fabian.
2: Musimy najpierw zali si wupyna w tomatu, smy te małke czynili, potem smy te dokali w jednej szkle.
3: Takie!
2: A potem smy te czynili aj do jednej lapki, a smy to wutwoczyli, a ta Juška, voda, Japon, Joa, da tegi škle, a tu so začeli do šklence.
0: A Elias netko vie, kak si čmo oranžu barbu cele sam přijotuješ.
4: Azo musmo jako prvne te mohe bilili, rovač, a musmo to pon do jedno rubiška učinili, a pon smo to večili a tvočili, tak za to ne Juška, on bežal, tako čmo oranž. Also der Baba mi so jara lubi, da hat er gesagt, jara cool, bada.
0: Jara rinne, zelene, orangete, nitko ische vier Kote am Modre. Kak das sche to činili? Lukas poka za mi červene kau.
2: Zen bittel kvulički dostali. Potom smo mo te menše činili, a rybali, a potom tokali, a deni lapki činili, a jušku von tvočili. Da Juška je pa naša baba, Fjokova.
0: Žona z vulkim svomjanim kobukom, Klaudija Polova, je za projekt Živenske sony sobu zamovita. Ona je džičom pokazala, kotre pšidavki baba išče treba. Viktorija a Jolanta rozkvađate.
5: Ja sem te oranžete činova ze smošjami. To bi še kusk napinače, ale to je tešvo. Do lila wona ten natrunčina zosto do modreho pšemeni.
6: Do to cečo lila wona šina jabu po kisao. A to je samom pšemeni wona rosa. Ale to se ja sama nučino. Cižite.
0: Šitke tute dživa su dječi vizo s vulkim zapalom a veselom činili. A jako bi barba potom v šklencach, dječe hižo dale. Ze šelakimi kratami, nastach upisane mustre na kartach, napšikvat z dođažanimi zubnimi ščetkami. Elias a Fabian.
4: Zato za sene zubnu ščetku čine. Zam, a pon to také tom barbu hore činim, a pon také lanky ještu. Zato co a barba také so do malkých typko na to vopino ščine.
2: Ze senimi zubnimi ščetkami Můžeš také špricovat, on také malé dybky šučem na stanu. To ráno.
0: Mimo toho jsou vůčku maka, jako kouk vůživali a z drevaný rouku jsou barby rozduli. Kajž Greta pokaza.
7: Hej, a to je kajž taká rouka a tam je ten rouku do barby dunkne a potom na vopeno hore. A potom haj, majen halt taki dybk. A zenduje, a ponad to kaj taki vonjostroj.
0: Vonjostroj barbu na karče upada genialne. Dzieci su w umylce, może jenoś rec. Nytko dobi karta, jenoś jeszcze wusknąć, aż tu ju dostanie?
2: Za moją łuku, się myślę.
8: Moją kartę krenę zawieszcie ma mać, za może jeszcze z tego prusnicko luwa sobą przynieść.
9: Moju kartu darim ja moje wurzel, szmawa na sobotu na rolinie.
10: Moju kartu darim ja załóżmy moje wujki sotre.
0: Dzieci są za swoje paslenki jenoż wice z przyrody używali. To jest dla prima.
10: Zo je netrażane pieniądze wudać, a to mają te wile swoje zarodze. Na przykład ten wopena w tomaty, to ma kudzie zarodze. Ha, tu čarne kao ma desko roku, že zarodže halt to halt energiju, halt strom lutuje, halt netral k niče udat.
0: So můžeš celé bez kupnice Rjane Darik Baslič je dołostwo sone živenja dźěćom we wodu Hendrichec za sobu napučdało. A so naručivši doleva, su oni še tu i što vesela měli. Při športče, rejovanju abo spěvanju. Dobra hučba by vězo tež přecopodla.

0: Samopasnu kartu z Prozenskeho lewa sobu přinješć rjana ideja.
1: Haj, nimo romady drasto za wupokanje.
0: Ale zawěšće maja dźěći jutře, gdyž so domaj nauroča, gdyž cyle wjele rjanych dopomnenku we warčoku.
1: A znano tu jednu abo druhu přećelku abo přećela wjac.
0: Hetka pak won znamaj ludzja.
1: A dokal?
0: No to je tu jeszcze los. W Buszecach miała dziejat na tym wulki budyski jechanski turnier. Niedzie 300 koni tam oczekuje. Za nas dzieci miała tam jechanie na poniach, a rajkanskie poskitki. Za 124 euro. Dzieci hać do 1 metra 40 przy ludomotny nuc. Ja też.
1: Ja mam też nieszto. W Miłoczanskiej Skale przy Krabatom Kamenu swycza Witaj Festiwal. Częsa może ci tam bo 12 pizupec, ryzbaricz, a bubnowacz.
0: To super klinci. Na westnym swiedzeniu w serbskich Bazicach wraja Częsa poponu w sztyriach kopaski tunio. Pipola, poskicza, wafle a kofi. A za dzieci pasnicku trochu.
1: Prima! Was tu dwo nie budzie. Bożemy! Ahoj, Hanna! Ahoj, dzieci!
0: Ciao, dzieci!
2: Na Ołopycze we Wodowych Hendrychecach z Dundakom a z Lidią Maciejowej, aż tu się Dundaka netko skomdził, może się jeho każdym szkoli czasu sam wuczanć, pak z dzieciaceho raja na naszej stronie internetu, pak z naszej app MDR Serbia.

Gdyż podaće so przechodnym czasu raz do parka Budżynku w Wochozach, mogli też w tamniejszej szwelowej próżni raz nimo poladać w Wochozach. Tuta wotyruje zasa swoje rota za dalsze kulturne wierszki biolita na to skieć mnie przedsedatorstwa w gmeńskiej nujnie. Hamo. Na przykład za program Wumiostwo małej formy nauscy w augustrze z figurowym dziwadłom a hućbnym kabaretom, a potem w septembrze woswieci domowinska wiesna skupina wochu ze swoje 70-letne wobstacze. Trajna wustańca bróżni pokazuje model wodpakruwanie wieski czelno a eksponaty w serbskich stawiznach wocho z potekim. Sztuj się tam docyła hiżo raz pobył, ale pak hiszcze żenie w tutej bróżni, niech się też tutu raz bliżej w obladach.

0: Niedomje bydlk na dżesacz. A we szpaniskej a francuskej tam woju jarunie przeciło surowym lesnym wohinjam, a sytuacja je w oprodzie wiacacz napiata. Trichy Mateo.
1: Haj, na kóżdy pat. W osobie potrzeciane są wiacore regiony na juhu a juho zapadzie Europy.

0: Cija 60 tysac ludzi dobieše tam profilaktisce swoje domy opuścić, a tež italskie a portugalskie so pali. A we wiacorych regionach wobsteji dale jara wysoki do ekstremny strach lesnych wojnjów.
1: Hej, wojnjo, a wubara pozadnje docwa žanu šansu nima wojnje pod kontrolu dostać, kaž wupada.
0: Nie, skoro nic. Kombinacija faktorów, sulke horcoty, dohy ekstremnej suchoty a zdziela silnego wicika wiedzie k tomu, że może so wojnje był krótkiego czasu silnie rozprzestrywać, a nimo to nastawaja stajnie za so nowe wojnje, przeciw którym dobia runoczasnie dziewać.
1: Tuž prúče do dola v juhu na kuže pat varnovanie zariadu pošpuješče a informácie hotelu a jeli vohin vude riašče, no namiestne s čivujče nedom evakuacijským přikazam. Štuž je potrešeným regionu miu nimo toho drohy za vonjovu voboru a vukovanske moce svobodne džaržeš. Utrime džak za tute informácie.

0: W naszych pojeźdźach jeszcze do hižo słyszeli, a gdyż nic, Brózninski koparski kemp Real Madrid jest od czera Ralbicach zakończył. Kajke tam bie, aż to są dzieci przez co tydzień tam dożywili. To jest i Klemens Schmidt raz w obladał.
1: Spanijski duch w Delanach. Světoznáte koparský klub Real Madrid na vopeče v Ralbicach. Sport veselo a rý, když pak hymn.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Założba za serbski lud wiedzie projekt k sotowieniu tradicjonalnych, żydzianych, damastowych pfatów za ewangelsku drastu wojerowskiego regiona Dale. Kajż założba swoim aktualnym wokolniku czera pisa, je firma Seidenweberaj Eszke z Krymyczała dalsze pfaty sotowiwa. Poskit je o 6 barwnych a mustrowych kombinacjów bohaci. Lecze 2022 są tkane pwaty za wojerowsku drastu, prynny raz serbskiej kulturni informacji a online-owym szopieski poskiczyli, te są miestem uprzedate. Liderowe region Hornio-Łużyskie Haty a Hola przewostaje komunam swoje 9. namowie znowa 1,5 miliona euro z pichowanskich pieniędz. Wczera je towarstwo UATL k tomu swoją namowu, co z konkretnymi przedowzaczami pożadać startowało. Podpiechu dostać może projekty k polepszeniu żywieńskiej kwality, na przykład zdziarzenie tradycjonalnego riemiesła, projekty za turyzm, na przykład ujewanie poskitków za turyzm na kraju, a też projekty za polepszenie łopswyta, kajż renaturirowanie rzeko albo szkit pody przed erozją. Jednaczelitny Phil Walter z Waska był wczera w Ralwicach jako najlepszy koper prozdnińskiego kempa Real Madrid uznamienny. Bierze to zdobą wersk a zakończenie 5-dniowskiego prozdnińskiego poskitka. Z tym pojedzie serbski koper Budysy Budyszin, Phil Walter, do Madryta na osobite koniec tydzienia z dalszym treningom, a smie tamtejś towarstwo zeznać. Na 100 dzieci z całego regiona jest na koperskim kempie w obczeliwo. Bierze to największy kemp towarstwa Real Madrid we wukonie niemskiej. Ponowienie jezdnieje na autodroze A4 mies Ohonom a Słoniborszczu leży derje czasowym planie. Kajż autodrohowa GmbH na napraszowanie zdzieli, bo prynie twarskiej fazy, moc początka apryla, dziel hornie woszty wufrezowany, a nowa woszta zatwarjena. Tute dzieła są nietko koniec tydzienia zakończa. Potem są druga połyca jezdnieje ponowi. Tole ma hać do oktobra trać. Miestem wopkat na dwiemaj czaromaj kuźdym smierje dale pobienie. Tu chwilu z tej przyjezd, a odjezd Porchowie na smier drjeżdżany zaurjenej. Wone mate iso przychodny piatk za sobotu rzecz. Tutun koniec tydzienia za hiso delni w Łużycy sezona kokotu. Start jedzenca turieju a barbuku. Tam je modzina hiso więcej biwa, a wrota wupyszyła. Turieju zmeja po dotalnych przyjotach, 10 jeziorjo a 19 holców serbskie drastcze, što iše tujšto wiace hać loni. Holcy wubiedzuja so znowa we wożeniu żabu. Miasto miace prawe zwierata nie łoża, żaby przy tym przejara czerpia. Jak pak tole dokładnie upada, że to miasto toho na karach budże, to ma być przekłapienka. A to bycie nasze dzięcniejsze pojezdcze, kiedyś namakacie też na naszej stronie internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Hajdżęca smiecie są na słoneczny dzień weselić, jenoś niekotrem roczałki, hełak jenoś słońco a sucho przy temperaturach hać do 28 stopniu, juce podobnie czopwo, a toho runia sucho, ale juce dominuje mroczele.
2: Hajdżane wopkadne pokiwel za was nie mam, ale przede runie szak sem wam o tym powiedała, że bieszę też ero balk z Finskie, a nic jeno szionu, jeli so prawie dopomnił na tutem międzynarodnym kursu za serbską rzecz a kulturę, a za nam dys a dys jeszcze mielki puls, czyli aż to smiem wam rzec, ruczysz byś z tym hotowa, zak, je nam ero balk postru posłał a foto, na kotrym się on widzi ze swojej czarnej micku albo z czarnym kocorem, ja nie wiem, szak haczę to niek micka albo kocor na klinie siedzą. Też wam realny koniec tydzienia, a my są oprócz stajne weselimy, gdyż na was myslimy, a wiemy też, że wy nas, serbski rozwóz tak rec, prawidłownie słuchacze.
0: Serbski rozwóz.

A netko poladamy raz našim sotram a bratram do Delnje Łužice. Što so tam takle stała, wotmeje, porinčuje a tak dale, to zoniče dženca připodnju w telewiznym magazynie Łużyca, a to na strzelaku MDR. Haj, w serbskich Pazlicach co kunst tydzenia świecza, a dżęca strzetyż przeproszeni tu do miasta. Szako, wotmie so tu dżęca wieczorna hodzinka poezije składnostnie 170 narodnin Jakuba Barta Cieszyńskiego. Dżęca wieczor siedmich na leżoności zarody Mariany Brytce, po takim na zarody Serbsko-Instytuta. A mnozy autorojo su przyprajili program Wurtowacz mez drugim Lubina Żurec-Pukaczowa, Tomasz Nauka, Frank Norton, Sara Celerec, Olga Martynowa, Matthias Körner, Dorotea Szocina, Milan Rabal, Marka Maciejowa. A wieso też, dożno se mia jacko dżęca rano prajwa Dawud Erfan. Prini krocz budu potekim słyszeć też persijske synki. Też zewiat Szynua Benedykt Dörlich, Roża Domaszcena, Słupodla a hiszcze druzy. Dżęca, sydmich wieczor, na zarodze Serbsko-Instytuta. Witaj festiwal, też dżęca dale traje przy miłoczan skale, a tun krocz w ustupie z drugim też skupina Janka Hanka. A hiszcze hacz do jutrzejszej niedzieli w odmieso Boszycach Polaków przyjść z miastem 19. buddyjski skakanski turnier ze zniedzie 300 koniemi. Dziewięć godzin, 5.40, cybilki na 10.

0: Zatkula.
1: Zašto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu turu Zatkule veselimy so na mjestem hižo sedmu staciju. Tutun kruč podamy so k korenjam našeho młodzieńskeho wusowania, po takim direktnie k Zatkuli do Kruščic, so bychmy se tam zarali a realny wieczok zromadnie dożywili. Moto tutun raz – wopačny outfit. Hač w wobleku, spanskim wobleku albo w dundlu, to budże troszku kaj spustnicy, smyče so ladajo na wasz outfit, po takim tak prawie wucychnować. My so na was weselimy, widzimy so w Kruščicach deleka przy młodzieńskim klubie.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic zabić.
1: Poncelo wieczo.